kana kiru mwenye wanyi tihazo za kimwe kimwa loo. Alo. Witwa Songwe Soke Bazare, ngwijoro ryiza ku mudamu n'abana bawe. Abasi niwe bazi ku izina rya Buhanza, na bunanwa na Herina wiwe, na Konda Konda, na Fabi, na Love, na Fabi.